0: sithando sami.
1: Sithando sami dudu wami ehle nyuka nemigwaqo. Awukodwa yini yangimaza sithando sami. Awukodwa yini yangiphoxa.
0: Kodwa yangisumaza bo. Kodwa yangiphoxa bo.
1: Hayi
0: wena.
1: Awukodwa yini yangiphoxa sithando sami. Awukodwa yini yangimaza sithando sami.